Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizzaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntowuliza 9:4 Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale okuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo, mwebale kubako. Kadde kano kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavako ebweru w'eggwanga, amawulire agavako wano ewaka, ne nteekateeka endala tutu buno ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Ye nkadanyonsi munnakibuga yegange okuba nga nkutuusako programu eno ensulo y'ebyemizannyo.